0: Sua Коледа.
1: Christmas Jam, Mubarak.
2: Joyeux Noël.
3: Kalaj Krishnuyina.
4: Bon Natale.
5: С Новым Годом.
6: Feliz Navidad.
7: Veselých Svět.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.